0: Chipano aneba, mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo.
1: Penepene aneba, ndayimikira ndi kusauka, ndakonza kuguzira madzi kukhomo. Chipano tikuwa madzi yabwino.
0: Sipadavute pofuna kuguza madzi.
1: Iya ya aneba, zvida sauche. Pambuyo poche za kwathukuja, siku lochatila, ndidapita ku kampani ya madzi, adandikambilira njira zonche, ndi mkati mwa masiku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, mumakhoza kulipa madzi?
1: Ndi makhoza aneba. Mitengo yochika, ndifunika tichilipa chila mwezi, kuti tiyendekele ndi tchito ya madzi. Sindifuna kubwela choma sauku. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna madzi. Ndi mapokoso kukhomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yatha. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga.
0: Tuwaneba, ifunika tiyendekele kulipa madzi. Kuti kampani ndi boma, akhoze kutukula ntchito yolunja kwa wanthu ambiri. Ndifunika kupenyelela madzi kuti tisimalipa ndalama yambiri ndi kudula madzi.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukhomo. Ndacheza nawo wana kuti asimasewelela madzi.
0: Chabwino aneba, ndaisiya safuliya yanga pachoso. Ticheza.

0: Olesa Malungo.
1: Inde Saidi. Ndigao ulomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga jake ndikupewa Malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gao la jinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa Malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
1: inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
0: ndipo sitingayiwale Katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala Katemera wa Malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona Katemera ndi mankhwala zimayenderana ndikugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera
0: chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu
0: chabwino chuma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu ku Malungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: chipanwa neba mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo
1: penepene aneba ndayimikira ndi kusauka ndakhoza kuguzira madzi kukhomo chipano tikwa madzi yabwino
0: sipadavute pofuna kuguza madzi
1: iyaya aneba sivida sauche pambuyo poche zakwathu kudya siku lotchatila ndidapita ku kampani ya madzi adandikambilira njira zonche ndi mkati mwa masiku yochepa ndidasayina pepa chipano ndili bwino
0: chabwino aneba ndakondwa gamitengo mumakhoza kulipa madzi
1: ndimakhoza aneba mitengo yochika